0: przez płyniec tuż przez. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier nie trzeba robić cash, płyniec tuż przez.
1: SK2 Wrocław.